Właściwie o pomyśleniu, funkcja do funkcji, zrobieniem dla zetnika, to lekarze spęczana. Pod konio, spod konio, przez pisarze, promą za to, pomoż jo, na to, tata, pan tu to nie chyba ta.